0: 80 ans. Our house
1: in the middle of our street. Moja najlepsza gwiazda to pomna.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80. Penso con sueño para sido.